0: Tataro, tataro, tataro. Uka kuvele pia aruma mana kanara pia uhara ni umbi rutu venti chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta niyo unawo pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yo lola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opavila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi, kinreke saka ilusi chomamo olukone.
1: Ureta okolera, unowa ni masi ona nara. Masi ohi kutihia, aula ohi tafitia ninrete. Aena, ankala na samunku, anotanyera uretene yoyo. Matata ona nara ni icholia chohi lokaloka, chicho, poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwakuse one nacho mwama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, mimaka, wajra wira akleke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwae woko mali hera ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Ntumiri masi, okutihia aula otafitia ninrete, umetania serteza, nyawe, Nhina ya ulia ni mwambali haka utumiri isoworo. Nhina ya ulia mwonehe. Wakala wira ihotoko tasana aula mena. Ntumiri isantina mwapavela upanka iso julupale ni nne majerihe witungwacha uonene.
0: Kina wona chomu, ni mi akinopavela tuwa wira atuwa kina kwayo anawere achie.
1: Ikweli, ni ujula kampo tukono, poti wakikichera. Amuchenyu ni ana mwani otene poti upachara uvarila mteko iketelo chene chenyo
0: Totoro kiosukuru ukuma nena navaki na chula itu yovara